tienwogik ab kalasunet bogol agenge koitet agenge ak aeng komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehovah en kutit ab boiboiyet okwek ematinwek tugul oboisyechi Jehovah en kakas